latawcem dzień wypłynął, białe wino jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyjdzie.

Był raz bal, nas to bal, pan Wocirej proszalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa, a pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali. A w tom szalał hiszpański walcuk ten wyprawił i wszyscy śpiewali go tak.

Jakarta, w Hojestawi. Raz się żyje, zakręćmy Walczyka ten raz. Hiszpański Walczyk sam raz. Więc ten pan, smętny pan, zdenerwował się, proszę państwa, okropnie. Pojął się właśnie on, może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tan. Walc hiszpański mu dodał odwagi. Z tłumem szalał hiszpański walcu ten wypadł.

twoje oczy, zapomniałam twoje usta. Nasza ścieżka pod sosnami teraz pusta. Taka była diamentowa.